0: wasingi sefume bili noku singa wo mgoko ze sama Airtel app okoberebe kugambe dua okusolo kuteka kwa ulwarero Airtel money ekolera wo yesi gika takugiru ansalo Airtel money erunga mezuwa Bank of Uganda amateka nebe la globi gobererwa
1: nalinda biye biruma
2: na yezi

0: siga wani kufera numa kureta tatana mawe tinku murugaho
1: omwano ya gutuda wagulira munda chiwamanisegawa ndogutola yo

0: Ninachari wange chitone. Bright yoriote mwana bali mu text number UBS 055.
1: Abekutomuliro.
0: Angambi abasaba zebo nabali mukuzina. Paka mamwana mule komu yaya tukube. Bas. Remember. Luogora. Nabwesi wanga omu waga.